0: Sida girami, kan sida girami, tikau kasa do, subutma koris kini skrone kasa sa misa. Nikunge, kaisiki kori, kaisinki chung, kaisinki. Ai, subutma ya. Tangois.
1: Tangois, mi kore belang.
0: Sounds like kanda gomire.
1: Ah, I had kaje wa. Oda visa huske, no, as a huske of belang.
0: Eh, korere, baby. Aga gai da gomire.
2: Tore jaje go.
0: Tore re.
2: Eh, tore dani kai kuda jago ta.
0: Ora sa.
2: Ara ta na de kam. Kan kan ti kuas kare sa gi gra mas.